zwykły, ten misilnem tłumi dwutę pesajem. Na końcu wlce przestaną wit, gdy się najdę zwykły.